0: będzie chał jak palący śnieg.
1: Tak dobry na zakupy, za żadne pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mrze. Takowej wychod słońce jest całkiem w porządku.